Sława Jezusu Chrystu, szanowni słuchacze, we wtorkowe popołudnie mamy zaszczyt zaprosić Państwa na audycję w prawosławnym Radiu Ortodoksja. Z białostockiego studia wita się z Państwem Jakub Smolej. Dzisiejszego dnia Cerkiew Prawosławna świętuje Matkę Bożą w jej kazańskiej ikonie. Święto te związane jest z cudownym objawieniem tej ikony mieszkańcom Kazania, a historia tej ikony sięga drugiej połowy XVI wieku. Dalej o tym święcie opowiemy już niebawem. Cieszymy się, że jesteście Państwo razem z nami na falach Radia Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami do końca naszego programu. A przed nami hymn świętego Nektariusza do Bogu Rodzicy w wykonaniu męskiego chóru z Supraskiego Monasteru.

Za nami hymn świętego Nektariusza do Bogu Rodzicy w wykonaniu męskiego chóru Supraskiego Monasteru. Przyszła pora, aby poznać szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium. Następnie czytania biblijne oraz słowo duchowego pouczenia, z którym zwróci się do nas ojciec Mirosław Ostapkowicz, proboszcz parafii świętego Jana Teologa w Augustowie. Po czym rozmowa z ichumenią Katarzyną z monasteru z Zaleszon. Punktualnie o godzinie 17 przekażemy najnowsze wiadomości dotyczące Cerkwi Prawosławnej, czyli serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Następnie stałe elementy naszych radiowych spotkań. Żywoty Świętych oraz audycja Lecha Pileckiego pod tytułem Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 akafist do świętego Gabriela Zabudowskiego. Po akafiście ojciec Piotr Makal wygłosi wykład, w którym opowie o istocie ślubu cerkiewnego. W ostatniej godzinie naszej radiowej audycji wysłuchamy reportażu z uroczystości mających miejsce na Świętej Górze Jawor. Około godziny 20:40 zapraszamy Państwa na wspólne modlitwy wieczorne, które będą zwieńczeniem naszego programu. Drodzy słuchacze, tak prezentuje się ramówka dzisiejszego programu. Przed Państwem psalm 103. Błogosławi duszę moja Chłospoda w wykonaniu mnichów z monasteru w Jabłecznej.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 8 tygodniu po pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek 21 lipca według nowego stylu. W sposób szczególny nasza matka cerkiew wspomina dziś świętego Prokopiusza oraz świętego Prokopiusza z Ustiuga. Saloity.

Dzisiaj, 21 lipca, Cerkiew Prawosławna czci Matkę Bożą w jej kazańskiej ikonie. Według tradycji, kazańska ikona Matki Bożej została cudownie odnaleziona w 1579 roku w Kazaniu, po wielkim pożarze miasta. Miejsce jej ukrycia wskazała we śnie 9-letniej matronie sama Matka Boża. Na miejscu odnalezienia powstał monaster, a kult ikony rozprzestrzenił się po całej Rusi. Przez wieki ikona była uznawana za znak opieki Bogu Rodzicy nad narodem. Modlono się przed nią w czasie najważniejszych wydarzeń historycznych, m.in. podczas wyzwolenia Moskwy w 1612 roku, wojny z Napoleonem oraz II wojny światowej. Szczególną czcią otaczali ją władcy z dynastii Romanowów. Oryginalna ikona zaginęła po kradzieży w 1904 roku, jednak zachowało się wiele jej kopii, z których liczne zasłynęły łaskami. Jedna z nich trafiła do papieża Jana Pawła II, który w 2004 roku przekazał ją rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Obecnie ikona znajduje się w Kazaniu. Ikona Matki Bożej Kazańskiej należy do typu Hodegetria. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus, które błogosławi prawą dłonią. Do dziś pozostaje symbolem opieki, nadziei i wstawiennictwa Matki Bożej dla milionów wiernych.

0: Przyszła pora na ważny element życia prawosławnego chrześcijanina, czyli czytania z Pisma Świętego. Na dzisiejszy dzień cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Pierwszy list świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10, wersety od 5 do 12. Oraz Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 16, wersety od 6 do 12. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, większości z nich Bóg sobie nie upodobał. Dosięgła ich bowiem zguba na pustyni. A to stało się przestrogą dla nas, abyśmy nie pożądali tego, co złe, jak oni pożądali. Nie bądźcie też bałwuchwalcami, jak niektórzy z nich, albowiem napisano: zasiadł lud, by jeść i pić, i wstali, by się bawić. Ani nie oddawajmy się rozpuście, jak się jej niektórzy z nich oddali. I padło ich jednego dnia 23 000. I nie kuśmy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od wężów. I nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. Wszystko to wydarzyło się tamtym ku przestrodze dla nas. I zostało napisane dla pouczenia nas, których dosięgnął kres czasów. Dlatego kto mniema, że stoi, niech baczy, by nie

Rzecze Pan swoim uczniom. Baczcie i strzeżcie się zaczynów faryzeuszy i saduceuszy. Oni zaś zastanawiali się, mówiąc: to dlatego, że chleba nie wzięliśmy. Wiedząc to, Jezus powiedział im: czemu tak zastanawiacie się, małowierni, że chleba nie wzięliście? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie o 5 chlebach dla 5000 i ile koszy zebraliście? Ani też 7 chlebów dla 4000 i ile koszyków zebraliście? Czyż nie rozumiecie, że nie o chlebach wam mówiłem? Strzeżcie się zaczynu faryzeuszy i saduceuszy. Wówczas zrozumieli, że nie powiedział im, żeby się strzegli zaczynu chlebowego, ale nauczania faryzeuszy i saduceuszy.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego. A już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Mirosław Ostapkowicz, proboszcz parafii Świętego Jana Teologa w Augustowie.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Bracia i siostry, stoimy dziś przed wizerunkiem kazańskiej ikony Matki Bożej, które od wieków jest dla wiernych znakiem matczynej obecności i orędownictwa. W tradycji prawosławnej ikona nigdy nie jest jedynie estetyczną ozdobą cerkwi czy domu. Święty Jan Damasceński pisał, że ikona jest uobecnieniem tego, kogo przedstawia. Kiedy stajemy przed ikoną Matki Bożej Kazańskiej, nie patrzymy na historyczny portret XVI wieku. Stajemy w realnej obecności samej Przenajświętszej Bogorodzicy. Przez ten święty wizerunek dotykamy misterium przebóstwionego człowieka, który przebywa już w wieczności. Historia objawienia tej ikony w 1579 roku w Kazaniu pośród popiołów i zgliszcz spalonego miasta niesie w sobie głębokie przesłanie duchowe. Bóg często przemawia do nas przez znaki, które musimy umieć odczytać. Kazańska ikona została wyciągnięta z ziemi, nietknięta przez ogień. Dla nas, prawosławnych chrześcijan, to lekcja o tym, że łaska Boża i miłość Bogorodzicy są silniejsze niż jakikolwiek ziemski kataklizm. To przypomnienie, że nawet gdy w naszym życiu osobistym wszystko obraca się w ruinę, gdy tracimy zdrowie, bliskich, nadzieję, to pod tą warstwą duchowego popiołu wciąż tli się nienaruszona świętość, którą Bóg chce w nas odnaleźć i wywyższyć. Cerkiew prawosławna otacza ten wizerunek szczególną czcią, wspominając go liturgicznie dwukrotnie w ciągu roku. Pierwsze święto przypada 21 lipca i jest to pamiątka cudownego odnalezienia ikony w kazańskich zgliszczach. Po raz drugi spotykamy się na wspólnej modlitwie 4 listopada, kiedy dziękujemy za ocalenie i wyzwolenie przed wiekami, w których to wydarzeniach ikona ta odegrała kluczową rolę jako duchowa tarcza. Te dni świąteczne przypominają nam, że opieka Bogorodzica nad wiernymi jest nieustanna i niezmienna przez wieki. Przyjrzyjmy się teologii tego wizerunku, bo w ikonie każdy element, każda linia i kolor mają swoje mistyczne znaczenie. Kazańska Bogorodzica to ikona typu chodigitria, czyli przewodniczka. Jednak w odróżnieniu od klasycznych całopostaciowych ikon tego typu, tutaj widzimy ujęcie skrócone. Maryję w półpostaci, z bliska. To sprawia, że relacja między modlącym się a Matką Bożą staje się niezwykle intymna, wręcz bezpośrednia. Jej głowa jest delikatnie skłoniona ku Synowi. Towarzyszy temu gest matczynej miłości, ale i głębokiej pokory wobec tajemnicy wcielenia. Najbardziej poruszające jest jednak jej spojrzenie. Wzrok Bogorodzicy nie jest skierowany na Dzieciątko Jezus. Ona patrzy wprost na nas. Jej oczy, pełne powagi, ale i niewypowiedzianego miłosierdzia, przenikają ludzką duszę. W tym spojrzeniu nie ma potępienia za nasze grzechy. Jest w nim głęboki, modlitewny pokój, który ucisza nasze wewnętrzne burze. Matka Boża patrzy na każdego z nas w tej właśnie minucie i mówi bez słów: znam Twój ból, przesiąkam Twoim cierpieniem, zanieś je mojemu Synowi. Obok Maryi stoi Zbawiciel, Jezus Chrystus, ukazany jako dzieciątko, ale z powagą i mądrością dojrzałego Boga. On nie siedzi na ramieniu Matki, On stoi u jej boku jako król i sędzia, ale też jako ten, który przyszedł zbawić świat. Jego prawa dłoń jest wzniesiona w geście błogosławieństwa. 3 złączone palce wyznają wiarę w Trójcę Świętą, 2 w boską i ludzką naturę Chrystusa. To błogosławieństwo, które bije z ikony, nie jest symbolem z przeszłości. Ono działa tu i teraz. Chrystus błogosławi nasze domy, nasze trudne chwile, nasze modlitwy i nasze łzy. Druga dłoń Chrystusa, ukryta jest pod szatą, co w teologii ikony oznacza doskonałe posłuszeństwo i poddanie się woli Ojca Niebieskiego. To wezwanie także dla nas, byśmy potrafili zamilknąć i przyjąć Boży plan na nasze życie. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie chciałbym zachęcić wszystkich, aby kazańska ikona Matki Bożej stała się dla nas prawdziwą przewodniczką. W chwilach zwątpienia, gdy mrok świata wydaje się zbyt gęsty, stańmy przed jej wizerunkiem. Pozwólmy, by jej wzrok spoczął na nas i w cichości serca zawołajmy słowami modlitwy Preświataja Bogorodice spasi nas, co oznacza Przenajświętsza Bogorodzico zbaw nas. Niech błogosławieństwo Boże i opieka Matki Bożej Kazańskiej będą z nami wszystkimi na każdy dzień naszego życia. Amen.

Za nami komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z pouczeniem zwrócił się do nas ojciec Mirosław Ostapkowicz, proboszcz parafii świętego Jana Teologa w Augustowie. Już po przerwie zaprosimy na rozmowę z ichumenią Katarzyną z Zaleszańskiego Monasteru.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie rozmowa z Ichumenią Katarzyną.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem gościmy we wsi Zaleszany, a dokładnie w monasterze świętej Katarzyny. Rozmawiać będziemy z przełożoną monasteru Ichumenią Katarzyną. Sława Jezusu Chrystu!
3: Sława wieki!
2: Serdecznie dziękujemy za możliwość przyjazdu do Was i rozmowy, a także za niesamowitą gościnność. W kalendarzu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej zbliża się wspomnienie świętych męczenników chełmskich i podlaskich, a także zaleszańskiej ikony Matki Bożej. To dzień szczególnie obchodzony w monasterze w Zaleszanach. Temat harmonogramu modlitewnych uroczystości poruszymy jeszcze w dzisiejszej rozmowie. Ale na początku chciałabym zapytać o przygotowania do święta. Czy w monasterzu czuć już atmosferę zbliżających się uroczystości?
3: No po części pewnie czuć i tak jak co roku już taki, można powiedzieć, gorący tydzień przed świętem jest wypełniony różnymi pracami i obowiązkami. No i poniekąd organizacją takiego święta, co wiąże się oczywiście z takimi, no nie wiem, może powtarzającymi się czynnościami, no ale tym niemniej trzeba to wszystkiego dopilnować. W związku z tym, że mamy nadzieję, w tym roku tak będzie, zazwyczaj przyjeżdża dużo osób, dużo ludzi i chciałobyśmy w miarę naszych sił przyjąć wszystkich godnie i tak, no właściwie w jakiś taki świąteczny sposób, żeby każdy odczuł tą świąteczną atmosferę. A więc tutaj przy pomocy różnych znajomych osób, czy też Bractwa Młodzieży, już niektóre prace wykonujemy od teraz i nawet można powiedzieć troszkę wcześniej.
2: Życzymy w takim razie, aby z Bożą pomocą przygotowania szły jak najsprawniej i żeby podczas święta wszystko się udało. Być może nasi słuchacze już wiedzą, ale jeśli nie, to informujemy, że w Zaleszanach trwa budowa miejsca modlitwy, budowa cerkwi. Jak wyglądają nowości? Co już udało się zrealizować? Prosimy o szczegóły.
3: Odnośnie cerkwi to już to nieraz pewnie słyszeli i słuchacze i w ogóle ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, że i dla nas, i dla miejscowej tutaj społeczności, nie tylko. Myślę, że to jest taki wielki, mały cud, jakby na to nie patrzeć, to, że w ogóle powstała ta cerkiew w takim czasie i że jakoś, nie wiem, Bożymi cudami zdołałyśmy tą budowę doprowadzić do takiego momentu, w jakim jest teraz, czyli z zewnątrz jest praktycznie wykończona, wewnątrz trwają już takie prace, jak wiadomo, jak w każdej cerkwi, czyli bardziej się skupiamy na wyposażeniu cerkwi. Jest obecnie już zamontowany ikonostas. Zamawiane już są powoli ikony do ikonostasu. Także w tym roku, to znaczy może nie w roku, ale pod święto akurat, nie udało się nam trochę z takich technicznych względów zawiesić już nowych żyrandoli do cerkwi, nazywanych ogólnie w cerkwi Pani Kadziła. One już są zakupione, przewiezione z Grecji, tak jak też i niektóre świeczniki. I mamy nadzieję, że w sierpniu nam się to uda już dokończyć. Może trochę szkoda, że nie pod święto, ale z drugiej strony zawsze taka rzecz zostaje na zawsze. Ktokolwiek, kiedykolwiek przyjedzie, będzie mógł to zobaczyć. Tak samo w trakcie są wykonywane dalsze takie, no nazwijmy to meble cerkiewne, żeby to było bardziej zrozumiałe dla słuchaczy, czyli całe wyposażenie cerkwi, to jest żertwiennik, prestoł, różne inne jeszcze tak zwane kioty do ikon większych czy mniejszych, stasidia, gdzie można będzie usiąść i modlić się, nie wiem, na stojąco, na siedząco, ktokolwiek bywał może na południu bardziej Europy, to wie, co to są stasidia, więc to też i wiąże się z wydatkami i jest to wszystko powoli realizowane dzięki, myślę, że bardzo dużej ofiarności w ogóle ludzi i zaangażowaniu. Wielu prostych ludzi, wielu młodych ludzi, kolędników, już to wspominaliśmy nieraz w innych rozmowach i z tego miejsca chciałam tylko wyrazić naszą głęboką wdzięczność za wszelką okazywaną pomoc, bo myślę, że ta cerkiew jest takim dziełem bardzo wielu osób, nie tylko monasteru.
2: Zachęcamy serdecznie do wsparcia dalszych prac, a szczegółowe informacje odnośnie postępów, a także zdjęcia znaleźć można na stronie internetowej Monasteru w Zaleszanach, który to jest jedną z najmłodszych wspólnot monastycznych w naszym kraju. Prosimy pokrótce o przybliżenie historii monasteru.
3: No, historia, tak jak już to wspomnieliśmy, nie jest zbyt długa, bo jesteśmy właśnie stosunkowo młodym monasterem. Chociaż za rok będzie 20 lat, odkąd został on oficjalnie powołany jako dom zakonny, jeszcze pod taką nazwą istnieje. Tym niemniej nie zmienia to istoty życia w monasterze czy w domu zakonnym. Właściwie żyjemy w ten sam sposób. Powstał on tutaj, w ogóle ten monaster powstał z błogosławieństwa metropolity Sawy, niejako na pamiątkę uczczenia tutaj pomordowanych ludzi, spalonych ludzi, którzy są teraz oficjalnie już wniesieni w poczet naszych świętych jako męczennicy podlascy, zaleszańscy. I obecnie jesteśmy trzy siostry. Nasz monaster jest pod wezwaniem świętej Katarzyny, ale tak samo jak i nowo powstała cerkiew, będzie ona takim pomnikiem, tak jak to powiedział Władyka Metropolita, i pod wezwaniem świętej Katarzyny, i kup takiej pamięci tych wszystkich pomordowanych tutaj osób. W monasterze staramy się codziennie trzymać się pewnego takiego porządku, jakiegoś układu dnia, tak jak w każdym monasterze. Oczywiście z tego względu, że jesteśmy tylko trzy, więc musimy różne obowiązki dzielić i wykonywać różne prace. Czasami zmieniamy jakoś harmonogram. To wszystko w zależności od sytuacji, od danego momentu. Ale ogólnie zaczynamy i kończymy dzień modlitwą, czym jest też oczywiście wliczona modlitwa za wszystkich tych, którzy proszą o nią, zwracają się z różnymi intencjami, albo też jest to dziękczynna modlitwa za ofiarodawców, która będzie zawsze trwała, dopóki będzie istniał monaster. I na dzień dzisiejszy myślę, że to wszystko, co udało się z Bożą pomocą zrobić, zawdzięczamy właśnie chyba w wstawiennictwie świętej Katarzyny przede wszystkim Bożej pomocy i Bogu Rodzicy. Czujemy naprawdę dużą jej łaskę i pomoc, ale także wielu, wielu właśnie zaangażowanym osobom, w tym wielu młodym ludziom, co nas bardzo cieszy, że się garną i jakoś angażują i pomagają i się modlą. To chyba najbardziej z tego wszystkiego cieszy.
2: Wspomniała Matuszka o męczennikach podlaskich. Dlaczego są oni szczególnie czczeni w zaleszańskim monasterze?
3: Z bardzo oczywistego względu, dlatego że część ogólnie tak zwanych męczenników podlaskich właśnie pochodzi z Zaleszan. Byli to ludzie, którzy tutaj zostali spaleni w 1946 roku. Tylko z tego powodu, że byli prawosławni. Tak naprawdę nikomu nic złego nie zrobili. I widzimy, że po tylu latach jednak krew przelana, taka męczeńska, nie ginie. I tak Pan Bóg sprawił, że zostali oni obecnie wniesieni w poczet świętych naszej cerkwi. I nieraz już tutaj słyszymy i od innych ludzi, i sami to czujemy, że jednak nie są to, można tak powiedzieć, ogólnie zwykli ludzie, że jednak pomagają też innym i wstawiają się tam przed Bogiem, tam gdzie teraz są, wierzymy w to głęboko, za nas. I modlą się za nas i pomagają nam. Czujemy i widzimy to na co dzień.
2: Korzystając z tego, że rozmawiamy z Matuszką, warto wspomnieć o pozycji wydawniczej, jaka ukazała się na początku bieżącego roku. Mianowicie książka Z miasta ja do miasta ty. W tłumaczeniu Ichumeni Katarzyny, która jest dziś gościem w naszej rozmowie. Prosimy o szczegóły.
3: No, ta książka właściwie, tak jak i poprzednie może wydawnictwa naszego monasteru, była taką, może jest wynikiem chęci podarowania czegoś też ludziom, takiego korzystnego dla duszy, właśnie przez monaster. Ludzie nam pomagają może w jakiś inny sposób, czy materialnie, czy tak jak mówiłam, czy jakąś pracą, a my byśmy też chciały coś od siebie dać. I tak się składa, że na naszym rynku wydawniczym prawosławnym, myślę, że takiego typu książek nie ma. I nie tylko w Polsce zresztą. Ta książka w oryginale jest napisana w języku greckim, gdzie w samej Grecji cieszy się ogromnym powodzeniem. Są to wznawiane kolejne, już nie wiem, 40 wydanie chyba. Wyszło z tego, co mi wiadomo. tematyka jest tak aktualna zawsze i można tak nazwać, że jest to książka zaczynając, nie wiem, od wieku dziecięcego do, nie wiem, do kiedy człowiek tylko jest w stanie czytać i coś rozumieć, bo dotyczy bardzo takich podstawowych, duchowych, byśmy powiedzieli, mechanizmów, jakie działają w człowieku, których czasami nie zauważamy, czasami nie mamy pojęcia, że tak jest, a czasami nie chcemy ich po prostu widzieć. I mam nadzieję, że taka lekka forma, w jakiej ona jest napisana, trochę taka bajkowa, przyniesie korzyść i dorosłym, i dzieciom, czyli wszystkim nam. Z tego, co już wiem, spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem i obecnie jest w korekcie już druga część, czyli taki ciąg dalszy, z miasta Ty do miasta Niebo. Też bardzo ciekawa pozycja i mam nadzieję, że być może jeszcze w tym roku uda się nam ją wydać.
2: A czy można jeszcze nabyć tę książkę?
3: Tak, oczywiście jest ona dostępna i w naszym sklepiku w Bielsku Podlaskim. Można zamówić też przez internet, mailowo czy telefonicznie. A tak samo w niektórych miejscach, takich znanych miejscach sprzedaży w Białymstoku.
2: Zbliżając się już do końca naszej rozmowy, warto powiedzieć naszym słuchaczom, jaki jest harmonogram tegorocznych modlitewnych uroczystości.
3: Nabożeństwa będą odprawiane tak jak co roku według takiego już utartego programu, czyli o godzinie 17 w piątek 24 lipca będzie odprawiane całonocne czuwanie. Natomiast już w sam dzień święta w sobotę, bo jest to zawsze ostatnia sobota lipca, w tym roku 25 lipiec, o 8:30 będzie odprawiony akatyst do Matki Bożej. A o 10:00 Boska Liturgia i mamy nadzieję, że przybędzie na nią metropolita Sawa, a także inni biskupi i duchowieństwo. Serdecznie bardzo zapraszamy.
2: Przyłączamy się do zaproszenia. Modlitewne uroczystości w Zaleszańskim Monasterze 24 i 25 lipca. A ja serdecznie dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Gościem dzisiejszej audycji była Ichumenia Katarzyna, przełożona Monasteru Świętej Katarzyny w Zaleszanach. Dziękuję.
3: Ja również dziękuję.

Za nami rozmowa z Ichumenią Katarzyną. Już punktualnie o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym między innymi powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Wojnowa.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek 21 lipca, według nowego stylu. Dziś Cerkiew Prawosławna czci świętego Prokopiusza oraz świętego Prokopiusza z Ustiuga Saloity. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Wojnowa oraz o nadchodzącym święcie patronalnym w kaplicy świętego Włodzimierza w Ostrowiu Północnym. Już we wtorek, 28 lipca, parafia prawosławna w Ostrowiu Północnym będzie obchodzić święto świętego równego apostołom Wielkiego Księcia Włodzimierza. Z tej okazji ksiądz mitrat Aleksander Klimuk zaprasza wiernych na uroczystości liturgiczne. O godzinie 8:30 rozpocznie się poświęcenie grobów na miejscowym cmentarzu, a o godzinie 10:00 sprawowana będzie świąteczna boska liturgia. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Wyjazd odbędzie się 28 sierpnia o godzinie 6:00. W programie udział w boskiej liturgii, procesji oraz wspólny posiłek. Powrót do Białegostoku planowany jest około godziny 18:00. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337.

Słuchają Państwa Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17. Za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Przed mikrofonem jest dla Państwa Jakub Smolej. Czas przypomnieć sobie, co jeszcze czeka nas podczas dzisiejszej audycji. Już za chwilę usłyszymy żywoty świętych. Następnie audycja Lecha Pileckiego pod tytułem Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Gabriela Zabudowskiego. Następnie wykład ojca Piotra Makala na temat ślubu cerkiewnego. O godzinie 20 ponownie usłyszymy serwis informacyjny naszego radia. Zaraz potem reportaż z uroczystości odbywających się na Świętej Górze Jawor, a nasze radiowe spotkanie zakończymy tradycyjnie modlitwami wieczornymi. Drodzy słuchacze, zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja do końca naszego programu.

Mamy dziś wtorek 21 lipca według nowego stylu. Już teraz na naszej antenie wysłuchamy żywotu świętego Teofila Toczącego Miro.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Tomasza Malejna. Święty Tomasz żył w IX lub X wieku. Pochodził ze szlacheckiej i bogatej rodziny. Odbywając służbę wojskową, Tomasz zasłynął licznymi zwycięstwami nad barbarzyńcami. Po przyjęciu postrzyżyn święty Tomasz dążył do upodobnienia się do Pana przez niegromadzenie dóbr i pokorę. Za swój wzór uważał proroka Eliasza i stał się godnym jego nawiedzenia. Tomasz, prowadzony nocą przez ognisty słup, szedł razem z prorokiem, który zaprowadził go na górę Malain. Od samego początku mnich żył tam w surowym milczeniu i całe życie poświęcił modlitwie. Na podobieństwo jaśniejącej gwiazdy czuwaniami i modlitwami oświecał wszystko wokoło, przeganiając mrok grzechu. Asceta otrzymał od Boga dar czynienia cudów. Pewnego razu po jego modlitwie zaczęło bić źródło, przywracał także niewidomym wzrok, a kalekom zdolność chodzenia. Gdy święty modlił się, ludzie czystego serca mogli widzieć go z daleka w ognistym słupie. Wiele innych cudów dokonał też święty, zanim jego dusza odeszła do Boga. Także po śmierci nadal codziennie uzdrawiał z chorób wiernych, którzy przypadali z pobożnością do jego czcigodnych relikwii i cudownego mira, które wypływało z jego grobu.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Teofila Toczącego Miro. Święty Teofil żył na przełomie XV i XVI wieków. Urodził się w Macedonii w pobożnej i cnotliwej rodzinie. Rodzice od dzieciństwa popierali jego dążenie do nauki. Chłopiec wcześnie stał się wspaniałym kopistą, który codziennie oddawał się zrozumieniu sensu Pisma Świętego. Mnożył owoce cnót, podobnie do drzewa zasadzonego przy źródle wód, które wydaje swoje owoce we właściwym czasie. Wcześnie porzucił ojczyznę, rodzinę i wszystkie przyjemności ziemskiego życia, zostawszy mnichem z imieniem Teodozjusz. Biskup Rentyny Akacjusz, którego Teodozjusz znał od dzieciństwa, wyświęcił go na kapłana. Przez kilka miesięcy święty chodził po miastach i wsiach, głosząc Słowo Boże, co było tak konieczne w mrocznych czasach władzy tureckiej. Następnie udał się do monasteru Watopet na Świętej Górze i zaczął posługiwać biskupowi Metony Malachiaszowi, żyjącemu tam na emeryturze. Po jego śmierci opuścił Athos i pojechał wraz z biskupem Akacjuszem z misją od świętego Nifonta Konstantynopolitańskiego do patriarchy aleksandryjskiego Joachima. Ten ostatni

mocą Bożego daru czynienia cudów zmuszał Mameluków do szanowania praw chrześcijan. W 1509 roku odwiedzili górę Synaj, a w następnym roku podczas pielgrzymki do świętych miejsc Akacjusz zmarł. Wtedy Teodozjusz powrócił na Athos i wstąpił do monasteru Iwiron. Na podobieństwo pracowitej pszczoły starał się gromadzić w swej duszy cnoty, które znajdował u innych. Jako dobry kaligraf, święty z wielką sztuką i starannością przepisał tam wszystkie księgi liturgiczne. Jak nie może ukryć się w ciemności ktoś idący z zapaloną lampą, tak stały się widoczne cnoty ascety. Sława Teodozjusza wkrótce rozprzestrzeniła się tak szeroko, że wielu pragnęło znaleźć się pod jego duchowym kierownictwem, zwłaszcza z Tesaloniki, gdzie w tym czasie nie było podobnych duszpasterzy. Wtedy, powołując się na niedomaganie, święty zamknął się w Kelii, przyjąwszy imię Teofil. Tym samym nie wykonał nakazu patriarchy konstantynopolitańskiego Teofilakta, który podczas pobytu w Tesalonikach chciał podnieść go do godności biskupa. Początkowo schimnik osiadł w Kelii na terytorium monasteru Iwiron, a następnie przeszedł do innej, położonej koło Karies. Tutaj spotkał się z przyszłym Protatosem i swoim biografem Serafinem i związała ich mocna przyjaźń. Po pewnym czasie, dążąc do całkowitego milczenia, przeszedł do jeszcze bardziej oddalonej Kelii świętego Bazylego, należącej do monasteru Pantokratora. Teofil zbudował tę kelię i żył w ascezie z uczniem Izaakiem w surowej samotności, karmiąc się Pismem Świętym, tekstami świętych ojców i trwając w nieustannej modlitwie. W ten sposób, poświęciwszy się całkowicie miłości do Boga, już nie żył on, ale żył w nim Chrystus. W surowej ascezie i modlitwie osiągnął miarę pełnego wzrostu w Chrystusie i wcześniej wiedział o dniu, w którym porzuci ziemski świat. Dało mu to czas na ułożenie testamentu. Następnie wezwał do siebie kapłanów, którzy sprawowali sakrament świętego oleju i pokornie poprosił wszystkich o przebaczenie. Cały następny dzień spędził w milczeniu, przyjął święte tajemnice i kazał swemu uczniowi Izaakowi nikomu nie mówić o jego śmierci, a ciało wynieść do lasu na pożarcie przez dzikie zwierzęta. Łagodnie opadł na łoże, powiedział: Panie Jezu Chryste, przyjmij mego ducha. I zasnął sprawiedliwym snem 8 lipca 1548 roku przed zachodem słońca. Izaak podporządkował się woli swego ojca duchownego i odniósł jego ciało do lasu. Jednak mnisi z Pantokratora, dowiedziawszy się o tym, wyruszyli na poszukiwanie świętych relikwii i po znalezieniu ich przenieśli w tajemnicę do swego monasteru. Z wielkim trudem udało się Izaakowi znowu zdobyć relikwie nauczyciela i umieścić je w cerkwi przy Kelii. W ten sposób relikwie od razu zaczęły roztaczać wonny zapach, świadcząc o pobożnym życiu świętego Teofila.

Podlasie to region pełen niezwykłych miejsc, bogatej historii i wyjątkowego dziedzictwa kulturowego. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z audycją przygotowaną przez pana Lecha Pileckiego, który zabierze nas w podróż po najciekawszych zakątkach naszego regionu. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o Błękitnej Cerkwi w Podbielach.

Dziś odwiedzamy wieś Podbiele pod Bielskiem Podlaskim. Każdego, kto przejeżdża drogą łączącą wsie Knorydy i Topczykały, to na kolonii wsi Dubiarzyn, położonej tylko kilka kilometrów na południe od granic Bielska Podlaskiego, pośród pól, lasów, zachwyca każdego widok zabytkowej drewnianej cerkwi pod wezwaniem świętego proroka Eliasza, wzniesionej w 1876 roku, no a konsekrowanej w 1876 roku przez biskupa brzeskiego Włodzimierza. Projektantem tej błękitnej, orientowanej świątyni, wzniesionej na planie krzyża łacińskiego, był grodziński architekt Siergiej Pawłowicz Gurjew. Wejście do tej cerkwi poprzedza otwarty ganek przykryty dwuspadowym daszkiem ze skromnym, półokrągłym od dołu tympanonem, opartym na takich dwóch podrzeźbianych słupach. Nad frontową kruchtą, no i całą budowlą, wznosi się ponad dwuspadowym dachem wysoka, efektowna wieża dzwonnicza, która u dołu jest czteroboczna, a u góry jest ośmioboczna i zwieńczona mosiężnym, takim ostrosłupowym hełmem z prawosławnym krzyżem. Część nawy głównej i transept przykrywają dwie nałożone na siebie wielokątne kopuły, na którym szczycie znajduje się przykryty mosiężną blachą baniasty hełm, także z prawosławnym krzyżem. Trójboczne prezbiterium cerkwi z klasycystycznym ikonostasem, które bardzo udanie oświetlają dwie pary okien z trójkątnymi wierzchami ozdobnymi w drewniane wyreski, takie wycinki, uzupełniają dwie boczne zakrystie. Szczególną uwagę warto zwrócić na misternie wykonane carskie wrota, otwierane w cerkwi, wiadomo, tylko podczas wybranych chwil nabożeństwa, przez które może w zasadzie przechodzić wyłącznie duchowny odprawiający liturgię. Równie piękne są moim zdaniem dwie główne ikony po obu stronach carskich wrót. Po prawej stronie Chrystusa Nauczającego i po lewej stronie ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Całe wnętrze cerkwi w kolorach bieli, kremu, złota i błękitnego stropu nad ikonostasem, no, stwarza poczucie dużej przestrzeni, czystości i takiej wprost niebiańskiej jasności. Obecna cerkiew w Podbielu jest już kolejną tamtejszą świątynią istniejącą prawie od półtora wieku. Według historycznych przekazów najstarszą z nich pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego strawił pożar w XVI wieku, a kolejna świątynia także pod tym samym wezwaniem, która nie oparła się także temu żywiołowi, istniała do 1924 roku. A dziś cerkiew Podbielu piękna. Piękna i jakaś taka, powiedziałbym, malownicza. Stoi jak samotny okręt na zielonej przestrzeni lasów. Jest interesującym i bardzo zadbanym zabytkiem cerkiewnej architektury podbielskiej.

To była audycja przygotowana przez pana Lecha Pileckiego, poświęcona ciekawym miejscom Podlasia. Dziś odwiedziliśmy błękitną cerkiew w Podbielach. Dziękujemy państwu za wspólnie wysłuchaną audycję pana Lecha Pileckiego, a już za chwilę akafist do świętego Gabriela Zabłudowskiego.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Anastazego z Janiny. Święty Anastazy żył w XVIII wieku. Urodził się we wsi niedaleko Janiny na północnym zachodzie współczesnej Grecji. Święty służył jako parafialny duchowny w okolicach Konstantynopola. Po sławnym męczeństwie świętego Konstantyna Ruskiego Anastazy zapłonął pragnieniem pójścia za jego przykładem i modlił się do Boga o wskazanie mu drogi prowadzącej do męczeństwa. W tym czasie pewien niewidomy mnich z Cypru, który na starość stał się odstępcą i był za to szanowany przez Turków, w publicznych kazaniach przekonywał lud do muzułmańskich błędów. Kiedyś Anastazy udał się do miasta i przechodził obok meczetu, gdzie nauczał ten nieszczęśnik. Kapłan był głęboko zasmucony tak żałosnym upadkiem. Zgromadzeni wokół ludzie zauważyli go i zaproponowali pójście za przykładem odstępcy, żeby znaleźć raj. Na to święty odpowiedział, że wszystko, co powiedział odstępca, jest fałszem, a jego dusza jest jeszcze bardziej ślepa niż jego niewidzące oczy. Turcy z wściekłością rzucili się na chrześcijanina i poprowadzili do sędziego, a od niego do wielkiego wezyra. Anastazy wtedy powtórzył to, co mówił wcześniej, i za to został skazany na wygnanie na wyspę Chios. Gdy wszedł na statek, poprosił, żeby znowu zaprowadzono go do wezyra. Turcy pomyśleli, że postanowił wyrzec się wiary, ale zamiast tego święty z taką mocą zaatakował islam i tak gorąco głosił wiarę w Chrystusa, jedynego prawdziwego Boga, że wszyscy obecni byli wstrząśnięci. 8 lipca 1743 roku święty męczennik Anastazy został ścięty na rozkaz muftiego przed meczetem Dżami, gdzie wcześniej wygłosił swoje kazanie.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak wygląda proces kanonizacji świętych?
2: Odpowiada ojciec Andrzej Kuźma.
3: Proces kanonizacji świętych jest znacznie prostszy w prawosławiu niż w Kościele rzymskokatolickim. Trzeba pamiętać o tym, że to nie kanonizacja czyni z osoby świętą, a sam Bóg czyni tą osobę świętą nie w momencie kanonizacji, a w momencie, kiedy ta osoba albo odchodzi z tego świata, prawda, albo tak najczęściej odchodzi z tego świata w jakichś tam warunkach. Tak? Czy to jest śmierć męczeńska, czy to jest śmierć po prostu zwykła, człowiek w zwykły sposób umiera, albo też jest zamordowany. Więc to jest jak gdyby wówczas dokonuje się sąd Boży, o którym my nie wiemy. Ale ten sąd Boży istnieje jako swego rodzaju depozyt, który w pewnym momencie cerkiew odkrywa, że ta osoba jest osobą świętą. Można powiedzieć, że to Duch Święty podpowiada tym, którzy zarządzają ciałem cerkiewnym, czyli biskupem, że ta osoba jest święta. I wówczas następuje proces kanonizacji. A więc zbierane są materiały o jego życiu, albo ich życiu, ich aktywności, ich działaniu. I wówczas Sobór Biskupów podejmuje decyzję, że taka a taka osoba albo takie osoby zostaną wpisane do świętych. Jest wyznaczony dzień, kiedy ich jest czczona pamięć. Najczęściej bywa to dzień ich śmierci. Tak jak to było w starożytnej cerkwi, dzień śmierci męczennika, jest to dzień, kiedy rodzi się on do życia wiecznego. Tak samo i dzisiaj, prawda, najczęściej jest to śmierć danej osoby, czy to taka męczeńska, czy naturalna, to wówczas, prawda, ten dzień jest dniem jego pamięci. Ale są dni, kiedy my nie znamy, kiedy oni zmarli, bo czas trzeba jakąś datę symboliczną ustalić, prawda, która jest w tym dniu ich czczona ta pamięć. I właściwie ten deklaracja Soboru o ogłoszeniu świętym czy świętą danej osoby, prawda, w konsekwencji prowadzi do tego, że w takim kontekście liturgicznym odbywa się uroczyste ogłoszenie, przeczytanie, że ta osoba jest wpisana do grona świętych i odśpiewanie w formie troparionu, modlitwy w formie troparionu do tej osoby, jak gdyby determinuje i ukazuje, że ta osoba od tej chwili jest uważana za osobę świętą i już my za nią nie modlimy się jako za osobę, która odeszła z tego świata, a my ją już modlimy się do niego jako do orędownika, który stoi przed obliczem Bożym i który wnosi modlitwy za nas. A więc moment kanonizacji jest to moment z jednej strony ogłoszenia przez Sobór Biskupów zdarzenia, a z drugiej strony jest to liturgiczne ogłoszenie i odprawienie liturgii, właśnie wspominając te osoby jako święte.

0: Cerkiew prawosławna otacza szczególną czcią świętego męczennika Gabriela Zabłudowskiego, którego życie i świadectwo stały się znakiem niewinności, wierności Chrystusowi oraz duchowej siły. Święty Gabriel, choć był dzieckiem, pozostał wierny Bogu aż do końca, a jego pamięć od wieków umacnia wiernych w modlitwie i nadziei. W nauczaniu cerkwi święci są dla nas orędownikami przed Bogiem, a ich przykład przypomina o potrzebie czystego serca, ufności i wytrwałości. Już teraz zachęcamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu ku czci świętego Gabriela Zabłudowskiego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jegda cerkow zwierkowska ja w plamieni ognia pogibie, obaczę, mości Twoje świętyja pod spodom ja chraniaszczyje sa, niewrężdienny obretoszę sa, osiem dziwiaszczy sa, wieruj już czystym sercem, wozglaszajem Ti,

Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy akafistu do świętego Gabriela Zabudowskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie na naszej antenie wykład ojca Piotra Makala, duchownego parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ojciec Piotr Makal i wykład pod tytułem Po co nam ślub cerkiewny? Podczas najbliższych kilkudziesięciu minut dowiemy się więcej na temat istoty ślubu cerkiewnego. Gorąco zachęcamy do wysłuchania.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Jeżeli weźmiemy Pismo Święte, to pierwszy rozdział pierwszej księgi zawiera historię stworzenia świata, w tym stworzenia człowieka. I czytamy tam następujące słowa. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boży stworzył go. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł: rośnijcie i mnóżcie się i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami, które się ruszają na ziemi. I stało się tak. I widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił. I były bardzo dobre. I stał się wieczór i poranek, dzień szósty. To jest tak zwany pierwszy opis stworzenia świata, bo w Księdze Rodzaju są dwa opisy stworzenia świata. Ten drugi jest może bardziej znany przez to, że z żebra, przez ten obrazowy wyjęcie z żebra. Natomiast w tym pierwszym opisie jest wyraźnie powiedziane, że człowiek został stworzony jako kobieta i mężczyzna. I został stworzony na obraz Boży. I to jest bardzo piękne. Z tego powodu, że nie ma tutaj wyższości ani mężczyzny nad kobietą w stworzeniu. Nie ma także jakiejś nierówności, ale jest pełnia. I ci z nas, którzy zaznali małżeństwa, to myślę, że nawet chociaż przez chwilę w tym małżeństwie zaznali pełni. Że rzeczywiście jest tak, że jeżeli ma się drugą osobę, to w różnych aspektach, w aspekcie materialnym, w aspekcie duchowym, w aspekcie cielesnym, także się ma taką jedność, taką pełnię. I to jest potwierdzenie tego, co Bóg wyznaczył. I od razu po stworzeniu człowieka Bóg dał polecenie dla człowieka. Rośnijcie i mnóżcie się i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją sobie poddaną. I w tym poleceniu, które nie zostało odwołane, mamy także cel naszego ziemskiego życia tutaj. I cel małżeństwa, jeden z celów małżeństwa. Mamy się mnożyć i napełniać ziemię i czynić się sobie poddaną. Nie będziemy tutaj komentarza do tych fragmentów głębokiego, co to znaczy czynić ziemię poddaną, co to znaczy rosnąć, mnożyć się. Ale widzimy, że jednym z celów małżeństwa jest to, żeby rodzaj ludzki kontynuował się. Czyli żeby mieć dzieci. Małżeństwo jest dane więc przez Boga już w raju. Jak popatrzymy na wszystkie sakramenty, to sakramenty są bardziej nowotestamentowe. Znajdujemy opisy sakramentów w Ewangelii, jak ustanowienie Eucharystii. Znajdujemy opisy sakramentów w listach apostolskich, na przykład sakrament chorych, namaszczenie świętymi olejami u apostoła Jakuba. Natomiast sakrament małżeństwa ma swoje korzenie w raju. I to jest bardzo ważne. On jest ponadczasowy. I z tego też względu można powiedzieć, że jeżeli cerkiew powstała w raju wraz ze stworzeniem człowieka na obraz Boży i podobieństwo Boże, to tym pierwszym sakramentem, który człowiek uzyskał, to był sakrament małżeństwa. Co jest potrzebne do tego, żeby było małżeństwo? Pytanie trywialne, można powiedzieć, i można bardzo prosto powiedzieć miłość. To jakby były tu jakieś osoby, które są zakochane, to myślę, że na pierwszym od razu by powiedział, tak, że musi być pokochanie. Tak. I bardzo dobrze, bo rzeczywiście ludzi spaja miłość. Tylko co to jest miłość? Jeżeli przeczytamy Pismo Święte, to nie znajdziemy jednoznacznej definicji miłości. I tak naprawdę, jeżeli się zastanowimy, czym jest miłość, to jest bardzo trudne do zdefiniowania, powiedzenia, czym jest miłość. Z Pisma Świętego wiemy, że miłość jest z Boga. Bóg jest miłością, mówi apostoł Jan Teolog w swoim pierwszym liście. I na nim będę się opierał w definiowaniu miłości. Miłujmy siebie nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Rozdział 4, werset 7. Miłość to jest przestrzeganie Bożych przykazań. Jeżeli przeniesiemy teraz na grunt ludzki, to słuchanie się drugiej osoby, przestrzeganie tego, co ona by chciała, jest też wyrazem miłości. Bo jeżeli zaprzeczymy temu, czyli powiemy, że ja Ciebie kocham, ale nie będę postępować tak, jak Ty chcesz, no to widzimy, że tu miłości nie ma. Tu dalej jest miłość, ale własna miłość, egoizm. Ja chcę inaczej postępować. Miłość to jest też przebywanie w światłości. W rozdziale 2, w wersecie 10, czytamy, że kto miłuje brata swego, przybywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma. Czyli miłość odrzuca wszelką ciemność z naszego życia. W miłości nie ma strachu. Więc kiedy wchodzi strach, tam ucieka miłość. To jest rozdział 4, werset 18. W miłości nie ma bojaźni, lecz miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Także jeżeli powiemy, że źródłem miłości jest Bóg, to także wiara w Boga jest źródłem miłości. I miłość jest świadectwem trwania w Chrystusie i spełniania właśnie przykazań chrystusowych. I zadanie, które mamy, które jest wyrażone w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 17, w takiej pięknej mowie arcykapłańskiej Chrystusa, która jest nazywana modlitwą arcykapłańską, i Chrystus zwraca się do Boga Ojca. I oznajmiłem im imię Twoje i oznajmię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Chrystus prosi Boga, mówiąc przy uczniach, żeby ta miłość, która jest w Bogu, także była między uczniami. I potem się poznaje właśnie, że jesteśmy uczniami Chrystusa, jeżeli miłujemy siebie nawzajem. Ale tutaj dalej nie wiemy, co to jest ta miłość. Mamy jej cechy, a najpiękniej te cechy wyraził apostoł Paweł w liście do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian, werset, rozdział 13, werset od 1 do 8. Czyli czym się charakteryzuje miłość? Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się, nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa. Miłość nigdy nie ginie. To ostatnie można powiedzieć, że miłość nigdy nie umiera. I widzimy, że tak naprawdę miłość jest takim uczuciem, które jest bardzo trudno zdefiniować. W różnych okresach, w różnych naszych relacjach ta miłość się w różny sposób przejawia. I w języku polskim mamy tak naprawdę dwa słowa. Kogoś możemy kochać i kogoś możemy lubić. Natomiast w języku greckim mamy bodajże 5 czy 7 słów na określenie rodzajów miłości. My te słowa tłumaczymy bardzo opisowo. To jest miłość rodzicielska, miłość do ojczyzny, miłość przyjacielska, tak jak mówimy, że kogoś lubimy, miłość erotyczna, miłość doskonała, agape. I bardzo często w Ewangelii, kiedy pojawia się słowo miłość, to jest właśnie ta miłość agape, czyli ta miłość doskonała, która nie ma żadnych ma te cechy, o których właśnie wspomnieliśmy. I ja gdzieś przeczytałem taką frazę, że miłość to jest gotowość do oddania wszystkiego dla innej osoby. I to jest chyba jedna z tych lepszych definicji, które ja znalazłem na określenie tego, co to jest miłość. Kiedy jesteśmy gotowi oddać, tutaj może być, powinno być takie dodanie ze względu na Boga, tak? Ze względu na to, jakim uczuciem darzymy tą osobę. Wszystko. Łącznie z życiem. I w tym momencie miłość do Boga to jest gotowość do dania wszystkiego. I jeżeli słuchacie liturgii, słuchacie nabożeństw, to tam mamy takie słowa. Sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi, Bogu oddajmy. Po wszystkich wezwaniach, prośba o pokój, prośba o zjednoczenie cerkwi, zjednoczenie wierzących, za biskupów, za władzę, za miasta, za krainy, za podróżujących, cierpiących, chorych, my jesteśmy wzywani do oddawania całego życia Bogu. Bo jest to wyrazem miłości. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrezygnować z czegoś, nie jesteśmy w stanie oddać życia Bogu, to znaczy, że nasza miłość nie jest idealna. Ja nie mówię, że jest zła, ale nie jest taka, jaka powinna być. My też żyjemy tutaj po to, żeby doskonalić się w pewnych rzeczach. Każdy wie, że jak jest uczeń szkoły podstawowej, to on nie musi w czerwcu zrobić dyplomu, napisać magisterki. Tak samo uczennica liceum. Ale jeżeli będzie już w klasie maturalnej, no to musi zdać maturę. Jeżeli pójdzie na studia, no to potem ma napisać dyplom czy pracę magisterską. I to jest też ciąg naszego życia duchowego. My dostajemy pewne początek, wyznaczoną drogę, pomoc na tej drodze w celu realizacji właśnie tych zadań, które przed nami stoją. Nie da się realizować czegoś, nie znając, jaki jest cel. Dlatego tak wiele przypowieści Chrystus mówi na przykład o Królestwie Bożym. Jeżeli mamy zdążyć do Królestwa Bożego, to musimy wiedzieć, czym to Królestwo Boże jest. I tak samo tutaj, jeżeli widzimy, jaka powinna być miłość, to widząc swoje niedostatki w swojej miłości, powinniśmy dążyć do tego, żeby się ta miłość realizowała w pełni. Dążyć do ideału. No jak wyznaczyliśmy sobie cel, którym jest miłość, opisaliśmy sobie, jakie ma cechy ta miłość. Tu jeszcze raz przypomnę list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy list apostoła Jana. To w tym momencie widzimy, że i wiemy, że podstawą małżeństwa jest miłość, to widzimy, jakie cechy tego małżeństwa powinny być. I teraz ci, którzy są w małżeństwie, to mogą się zastanowić, jak przebiega realizacja tego. Ja bardzo często mówię na spotkaniach przedślubnych, kiedy pytam przyszłych małżonków, czy się kochają, a jeżeli tak, to czym jest ta miłość? Jak oni sobie tą miłość wyobrażają? I tutaj często następuje pewna korekta tego właśnie, bo miłość można na różny sposób wyobrażać, ale opieramy się na Piśmie Świętym. To mówię, kiedy się w małżeństwie kończy miłość. Miłość kończy się często wtedy, kiedy trzeba wynieść po raz pierwszy śmieci. A czemu ja? No jeżeli mamy gotowość do oddania życia dla drugiej osoby, a nie chcemy wynieść śmieci, to moment. To jak daleko jesteśmy od tego ideału? Natomiast to się zdobywa z wiekiem. Jeżeli mamy z tyłu głowy, do czego mamy dążyć, to rzeczywiście nie ma w małżeństwie, nie powinno być w małżeństwie teraz twoja kolej, teraz ty. Ja już tyle zrobiłem, bo to wszystko przeczy temu, co powiedzieliśmy o miłości. Ale w jaki sposób wyobrażamy sobie małżeństwo? Tu byśmy zapytali pewnie te osoby, które są przed ślubem jeszcze, jak one sobie wyobrażają małżeństwo. Natomiast to, co daje nam taki ogląd sytuacji, to, co widzimy w świecie, to bardzo często małżeństwo jest przyrównywane do umowy. I tak rzeczywiście przez wiele, wiele wieków było, dlatego jest u nas to też zakorzenione. Że jest to pewien kontrakt. W starożytnym Rzymie to była umowa dwojga wolnych ludzi. Wiemy, że kwestia posagu, kwestia majątności, kwestia jakichś umów, związania jakichś rodów, umów międzypaństwowych, które były przypieczętowane małżeństwie, na przykład dzieci władców z dwóch sąsiednich krain. Jeżeli prześledzimy historię Polski, to bardzo często to się odbywało. Władcy ofiarowywali, można powiedzieć, swoje dzieci w celu sojuszy, tak? W celu wzmocnienia państwa. I to było bardzo częste. Małżeństwo także jest rozumiane jako miejsce, gdzie można zaspokoić też swoje różnego rodzaju potrzeby. Nie tylko kwestii cielesnej, erotycznej, ale także w kwestii potrzeby wsparcia, potrzeby drugiego człowieka, potrzeby opieki, przyjaźni. Bo nawet Bóg mówi, że niedobrze jest tak człowiekowi bycia samemu na ziemi. To jest ten drugi opis stworzenia człowieka. Więc małżeństwo jako umowa, małżeństwo jako zaspokojenie pewnych potrzeb, o czym powiedzieliśmy już, to jest małżeństwo jako przedłużenie pomoc i przedłużenie rodzaju ludzkiego, ale małżeństwo przez cały czas trwania ludzkości było traktowane jako też podstawowa komórka społeczeństwa. Społeczeństwa bazowały na rodzinach. I dzisiaj też bardzo często słyszymy, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa. Bo nie da się dla człowieka żyć w samotności. My zawsze żyjemy w jakiejś wspólnocie, w jakimś społeczeństwie, w jakimś, czy to mniejszym, czy większym zgromadzeniu ludzi. Mamy swoje rodziny. Człowiek nigdy nie jest sam. Zawsze ma rodziców. Jak ma rodziców, to ma także dziadków. Jak ma dziadków, to ma pradziadków. Jak pomyślimy sobie, ile tego jest, a jeszcze jak ma rodzeństwo, a jak rodzeństwo się żeni i tak dalej, to tego jest naprawdę dużo. Człowiek żyje, funkcjonuje w społeczeństwie. Ma kolegów, koleżanki w szkole, w pracy. funkcjonuje także jako jednostka, gdzieś może się udzielać w jakichś grupach, w bractwie, w stowarzyszeniach, w fundacjach. A dla człowieka wierzącego jest przede wszystkim członkiem cerkwi. A w cerkwi nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze jesteśmy razem. I to jest bardzo ważne, wbrew temu, co mówi dzisiejszy świat, kiedy podkreśla naszą indywidualność i samodzielność, to tak naprawdę, jeżeli przeanalizujemy, w jaki sposób my żyjemy i co nam sprawia radość, to wychodzi na to, że funkcjonowanie w grupie jakiejś, funkcjonowanie w jakimś zgromadzeniu, w jakiejś wspólnocie. I w tym momencie nie można mówić o tym, że ja sobie będę postępował

W tym momencie, mówiąc o małżeństwie, ja chciałbym zawęzić tą rozmowę do małżeństwa, które jest w cerkwi, w danej wspólnocie. Czyli ja nie będę mówić o związkach w islamie, nie będę mówić o związkach osób niewierzących. Ja będę zawsze mówić o związkach, związku osób, które są członkami cerkwi, które należą do wspólnoty cerkiewnej, których wiara powinna się opierać o Pismo Święte i nauczanie cerkwi. I w tym momencie, jeżeli dochodzimy do małżeństwa, powiedzieliśmy już o podstawach małżeństwa w Piśmie Świętym, powiedzieliśmy o tym, że miłość, która jednoczy małżonków, jest darem Bożym, bo Bóg jest miłością, to nie da się łączyć dwojga osób miłością, która nie pochodzi od Boga. To jest skazane na niepowodzenie. Tak jakbyśmy jako, nie wiem, nauczyciele w szkole chcieli pracować bez dyrektora. No ktoś coś daje. Wyrabiać prosfory bez ciasta. Ktoś musi tą mąkę zmielić, tak? I w tym momencie, jeżeli Bóg jest źródłem miłości, to prawdziwa jedność i prawdziwa miłość jest tylko razem z Bogiem. Kiedy dwoje osób proszą Boga o to, żeby dał im tą miłość. Dał im pomoc przy drodze do dążenia do tej idealnej miłości, o której powiedzieliśmy. I myślę, że to jest główny powód, dla którego się bierze ślub cerkiewny. To jest prośba do Boga wobec całej wspólnoty cerkiewnej o to, żeby dał tym dwojgu doskonałą miłość i pomoc na realizowanie tej miłości. I wszelkie odrzucenie tego, czyli powiedzenie sobie, że ja nie chcę ślubu, z powodu materialnych, z powodu przekonań, z powodu przetestowania swojego życia, jest tak naprawdę szukaniem miłości poza Bogiem, poza Jego źródłem. To tak jak mamy studnię pełną wody, a szukamy pić poza tą studnią, na pustyni. Bo my mamy inny pomysł na to życie, tak? Wszystkie drogowskazy wskazują, iść do tej oazy, tam jest woda. Nie, ja pójdę w drugą stronę i sobie poszukam. To się nie sprawdzi. Czasami człowiek musi pójść ślepą uliczkę, ale szczególnie te osoby, które mają dzieci, to widzą, że przeżyte swoje doświadczenie, przeżyte swoje błędy, starają się też dzieciom mówić, że ta droga jest ślepa. I cerkiew, dając sakrament małżeństwa, także mówi swoim wiernym, dzieciom cerkwi, że inna droga jest ślepa. I to zależy od dzieci, czy wybierają tą krótszą drogę, czyli nie idą do ślepych uliczek, idą prostą drogą, czy tracąc czas na zwiedzanie uliczek, z których nie ma wyjścia. Do małżeństwa cerkiewnego potrzebne są dwie rzeczy. Potrzebna jest wolna wola dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Czy masz wolną i nieprzymuszoną wolę pojąć sobie za męża, za żonę? Tak? Od bardzo dawna wszystkie małżeństwa, których był przymus, były uznawane przez świętych ojców, przez cerkiew za nieważne. To jest bardzo ważne, że Bóg ani cerkiew do niczego nas nie zmusza. Bóg obdarzył nas jako ludzi wolną wolą i bardzo tego szanuje. Bardzo to szanuje. Więc w małżeństwie nie można wejść do małżeństwa przez przymus.

0: strony rodziców, ze strony kolegów, koleżanek, szeroko pojętego społeczeństwa, przez strach przed na przykład zostaniem osobą samotną, bo w tym momencie my nie jesteśmy wolni. My mamy jakieś ograniczenie, mamy jakiś przymus wewnętrzny, zewnętrzny. Jeden z duchownych rosyjskiej cerkwi, który zmarł parę lat temu, on powiedział trochę inaczej. On powiedział, że do małżeństwa trzeba przystępować wtedy, kiedy się nie widzi innego wyjścia. Ale w tłumaczeniu takim, że nie widzi się innej możliwości życia, jak tylko z tą osobą. Kiedy to nie jest jakaś tam alternatywa, tylko to jest jedyna alternatywa. Kiedy ja nie chcę spędzić życia z inną osobą, a chcę spędzić życie właśnie z tą osobą. Natomiast to jest, może być nasz wewnętrzny przymus, ale ta druga osoba też musi chcieć. Dlatego jest wolna wola. I druga kwestia, która jest w małżeństwie, to jest odpowiedzialność. I mocne postanowienie. W małżeństwie ważne jest to, że ponosimy odpowiedzialność za ten krok. I jesteśmy odpowiedzialni za swoje małżeństwo. I to jest trochę ze sobą powiązane. No bo jeżeli nas rodzice zmuszą do małżeństwa, no to odpowiedzialność jest po stronie rodziców. To oni. Tak? To ty, mamo, chciałaś, nie ja. Więc wolna wola danej osoby i odpowiedzialność z tym związana. I ta odpowiedzialność i ta wolna wola jest świadczona w naszym rycie sakramentu małżeństwa w tych pytaniach, które są tuż przed ślubem, pomiędzy zaręczynami a samym sakramentem misterium małżeństwa. Tam są dwa pytania właśnie o wolną wolę i mocne postanowienie i drugie pytanie, czy się nie obiecywało małżeństwa innej kobiecie czy innemu mężczyźnie. Czyli to jest potwierdzenie tego, co w tym momencie mamy też w dokumentach, że dana osoba nie była z nikim związana, że dana osoba nie obiecywała nikomu. Tu nie chodzi o obiecywanki w przedszkolu. Miejmy to taką świadomość. I teraz co chciałbym jeszcze powiedzieć o małżeństwie. Jego przebieg jest w Trebniku, w Eucholagionie. Składa się z tak naprawdę takich trzech obrzędów. To jest obrzęd zaręczyn, sam sakrament małżeństwa, ukoronowanie i obrzęd zdjęcia koron na ósmy dzień. To myślę, że co jest bardzo ważne, że należy rozpatrywać małżeństwo, nie tylko sakrament, ale całe małżeństwo w aspekcie Eucharystii. Jeżeli żyjemy sakramentalnie, staramy się przystępować do Eucharystii, to widzimy, że jednym z warunków przystępowania do Eucharystii jest staranie się żyć bezgrzesznie, żyć czysto. Dlatego czasami tuż przed Eucharystią idziemy do spowiedzi. W przededniu czy tego samego dnia idziemy do spowiedzi, tak, że chcemy oczyścić siebie. Widzimy, że człowiek, który w jakiś sposób grzeszy, on nawet sam czasami nie pozwala sobie przystąpić do Eucharystii, tak, bo się pogniewał z kimś, bo dzieci zdenerwowały i już czuje, że nie może. Tak. I tutaj kwestia bliskości dwóch osób, życia z drugą osobą, musi być rozpatrywana w kontekście przystępowania do Eucharystii wspólnie. Więc małżeństwo umożliwia dla dwojga kochających się osób wspólne przystępowanie do sakramentu Eucharystii. Także w kwestii czystości cielesnej. Czym się różni współżycie przed ślubem od współżycia po ślubie? W sensie technicznym można powiedzieć niczym. Ale w sensie świadomości wewnętrznej i świadomości grzeszności różni się kolosalnie. Będąc świadkiem wielu spowiedzi, nie spotkałem nigdy małżeństwa, które się spowiada, które ma kwestię swojej cielesności jako grzech. Natomiast 100% albo 99% spowiadających się młodych osób, które są przed ślubem, jeżeli zaczynają życie, współżycie z drugą osobą, to traktują jako grzech. I to nie jest kwestia, moim zdaniem, nie jest też kwestia tego nacisku jakiegoś, bo nie ma takiego nacisku, tak? Jest wiele rzeczy, które jest w Biblii wybijane jako grzech. Ale tutaj jest kwestia samo swojego sumienia, że to jest tak bardzo głęboko wpisane przez Boga w nas, że to rzeczywiście nie przynosi pełni radości. Małżeństwo w prawosławiu, w chrześcijaństwie jest od początku. Jak otworzymy Ewangelię świętego Jana, to tam już na samym początku widzimy, że Chrystus jest w Kanie Galilejskiej. Pierwszy cud jest w Kanie Galilejskiej, kiedy jest świadkiem małżeństwa. Na początku II wieku święty Ignacy Antiocheński napisał, że związek małżeński powinien być zaakceptowany przez biskupa. Czyli w tym momencie dla tych osób, które są wierzące, to ich decyzja, wolna decyzja, nieprzymuszona decyzja o byciu razem powinna być ogłoszona dla wspólnoty wiernych, bo oni nie są sami, oni dalej są we wspólnocie i powinna być pobłogosławiona, bo tak należy czytać słowo zaakceptowana, przez biskupa. Czyli w jaki sposób wspólnota udziela błogosławieństwa na to, żeby dwie osoby z tej wspólnoty zamieszkały razem, stworząc rodzinę. I w tym momencie też musimy pamiętać, że to błogosławieństwo, ta prośba do błogosławieństwa, sakramentalna prośba, musi być rozumiana też w świetle wszystkich sakramentów. I z pomocą przychodzi tutaj święty Symeon z Tesalonik, pytając, czy rozumiecie sakrament cerkwi? To nie człowiek działa, lecz łaska ducha. Widzialnie działa duchowny, ale niewidzialnie działa Duch Święty. I dlatego to jest tak bardzo ważne. Podczas obrzędów związanych z misterium małżeństwa ja nie będę przechodzić całego sakramentu ślubu, natomiast tutaj powiem, że wydaje się, że jest bardzo ważnym, żeby co jakiś czas wracać do tego, do tych modlitw, popatrzeć, o co się człowiek modlił w tym czasie, w dniu swojego ślubu. Jakie zadania przed nim stały. To mówię w stosunku do tych, którzy są w małżeństwach. Także jeżeli jedno ze współmałżonków zmarło, to dalej możemy wracać, bo małżeństwo trwa wiecznie. A dla osób, które stoją przed ślubem, to jest zadanie po ślubie. Dlatego bardzo dobrym jest, jeżeli potem uczestniczymy w różnych ślubach. Przeważnie młodzi mają taką okazję, że się żenią koledzy, koleżanki i wtedy stoją na czyimś ślubie już jako małżeństwo. Ja mogę powiedzieć ze strony jako kapłan, że udzielanie sakramentu ślubu bardzo pomaga dla mojego małżeństwa. Bo jak za każdym razem czytam te modlitwy, to w jakiś sposób wracam do tego momentu, kiedy sam brałem ślub. To sobie przypominam. I pierwszy etap zaręczyn, cerkiewnych zaręczyn, ja nie mówię o zaręczynach tam pierścionek, wieża Eiffla i tak dalej, tylko mówię o zaręczynach cerkiewnych. Głównym elementem tego jest nałożenie obrączek. I jeżeli popatrzymy na ryt sakramentu zaręczyn, to w pierwszym komentarzu widzimy, że powinny być dwie obrączki. Jedna złota, druga srebrna. I one leżą na ołtarzu. To z ołtarza brane są te obrączki. Czyli z prostołu, na prostole leżą obrączki. Symbolika, że jedna jest złota, druga srebrna, to nie obecnie przeważnie one są wykonane z tego samego metalu. Różnią się tylko praktycznie wielkością. I na początku każdy z narzeczonych dostaje inną obrączkę, nie swoją. Co oznaczają obrączki? Czytając modlitwy, sakrament obrzędu zaręczyn, widzimy, że obrączka symbolizuje podpisanie, zawarcie pewnej umowy. I tutaj mamy ten aspekt kontraktu małżeńskiego, można powiedzieć. W takim aspekcie, że danie komuś pierścienia stanowiło to, że ta osoba zaczęła rozporządzać całym majątkiem właściciela pierścienia. Dlatego jest przywoływany na przykład pierścień, którym została dana Józefowi władza w Egipcie. Faraon, po tym jak Józef wyjaśnił tam sny, wyjaśnił w jaki sposób zabezpieczyć się na te lata chude, zdjął pierścień, dał Józefowi pierścień i nakazał, że on jest tak jak faraon w Egipcie, tylko bez godności faraona. Tak? Ten pierścień oznaczał, że władza należy do Józefa. I w tym momencie, jeżeli mężczyzna ma większą obrączkę i ta obrączka jest nakładana dla kobiety, to oznacza, że wszystko, co było do tej pory mężczyzny, jest kobiety. I w drugą stronę. Wszystko, co do tej pory było kobiety, jest mężczyzny. W aspekcie nie tylko dóbr cielesnych, ale także rozporządzania swoim ciałem. O tym potem mówi apostoł Paweł w swoich listach. I to jest symbol pierścieni, także to, że one są okrągłe, ze szlachetnego metalu, oznacza pewną szlachetność tych uczuć i oznacza także wieczność. I drugim widzialnym aspektem, który widzimy już w samym sakramencie ukoronowania, to są korony, które nakładane są na głowach. Korony to jest bardzo stara tradycja. To jest tradycja jeszcze antyczna, nakładania wieńców, nakładania wianuszków, tak? Wieńców laurowych, wieńców złożonych w tradycji gruzińskiej, to były wyplatane, tam były wplatane gałązki krzewów winnych, winorośli. To oznacza, że co one symbolizują, te wieńce? My teraz mówimy też o koronach. One mogą być trzymane nad głowami, mogą być nakładane na głowy. Po pierwsze, to symbolizuje chwałę i dostojeństwo. Chwałę i cześć małżeństwa i nagrodę za czystość i dziewictwo. To są słowa świętego Jana Chryzostoma. To także daje odczuć troszeczkę, jaki jest cel małżeństwa. Te korony tutaj na ziemi to są korony w niebie, które mamy osiągnąć. Dlatego podczas modlitw są przywoływani na przykład święci męczennicy Sebasty, którym 40 koron było zespanych. Tak? To jest ukoronowanie, to jest znak godności królewskiej małżeństwa. Także znak ascetyzmu małżeńskiego. Ale także znak wolności. Dlatego w prawosławiu podkreśla się, że kobieta nie powinna z nakrytą głową podchodzić do ślubu. Czyli mieć takiego welonu, że tam jak w filmach widzimy, że podnosi potem welon I teraz możesz pocałować Pannę Młodą. To u nas nie ma, dlatego że nakryta głowa symbolizuje pewne poddaństwo. Dlatego apostoł Paweł mówi, dlaczego kobieta powinna mieć nakrytą głową. Zamężna kobieta. Natomiast tutaj, jeżeli osoba przychodzi wolna, no to ona tej nakrytej głowy nie ma. Dlatego cerkiew daje nakrycie głowy. Jednym i drugim. Jako koronę. I z tych dwóch rzeczy, czyli z pierścieni i korony, też wynika jedna rzecz, że w małżeństwie, tu cytuję świętego Jana Chryzostoma, przeklęte jest słowo moje. Nie ma. Dotyczy to wszystkiego. Moi rodzice, nie, nasi rodzice. Mój dom, nasz dom. Moje dziecko, nasze dzieci. Bo jeżeli jest moje, to w tym słowie może być bardzo dużo miłości, ale egoistycznej, skierowanej do siebie, bo to jest moje. A jeżeli w małżeństwie, którego celem jest osiągnięcie jedności, no to gdzie tam jest słowo moje? Tam jest słowo nasze. I ukoronowanie kończy się błogosławieństwem. I tutaj bardzo dobrą lekturą to jest sakrament małżeństwa ojca Marka Ławreszuka, którym bardzo dogłębnie wyjaśnia wszystkie aspekty. On podkreśla to, że do tej pory świece były dawane mężczyźnie, kobiecie, obrączki mężczyźnie, kobiecie, potem tam była wymiana tych obrączek. A tutaj błogosławi się już parę. Chwałą i dostojeństwem ukoronuj ich. Traktuje się od tej pory jako jedność. Nie tylko w aspekcie duchowym, dlatego że małżeństwo jest kanonicznie traktowane jako jedność. I w przypadku na przykład obliczania różnego rodzaju pokrewieństw i powinowactw, które tam są przeszkodami w małżeństwach i tak dalej, małżonkowie zawsze są traktowani jako jeden punkt. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli między mną a moją mamą czy tatą jest jeden stopień pokrewieństwa, bo jest jedno pokolenie, to samo jest między moimi teściami. Nie ma mojej znaczy ja do żony i do teściów. Jestem ja do teściów, bo my jesteśmy traktowani jako razem. Więc kwestia moi rodzice przestaje mieć znaczenie, bo jesteśmy w takiej samej relacji do teściów, jak do swoich własnych rodziców. Oczywiście, ja rozumiem kwestie historyczne. Jeżeli ktoś w rodzinie jest 20 parę lat, no to związek z jego rodzicami jest o wiele bardziej silniejszy niż związek z teściami, czy też z dziadkami żony czy męża. Ale ja mówię, jak już cerkiew traktuje małżeństwo. Traktuje jako bez żadnego pokrewieństwa, jako jedność. I od tego błogosławieństwa także zaczyna się pewne wskazówki do tego, jakie powinno być małżeństwo i jakie zadania stoją przed małżonkami. Pierwsza rzecz, jaką słyszą wspólnie małżonkowie, to jest bądźmy uważni, pokój wszystkim, wysłuchajmy oto mądrość i czytanie świętej Ewangelii, czytanie apostoła czy świętej Ewangelii. I to jest bardzo ważne, że od tej pory przed małżonkami stoi zadanie wspólnej lektury i słuchania, czyli w tym momencie także wypełniania Słowa Bożego, Pisma Świętego. To jest pierwsza rzecz. Po lekturze apostołu i Ewangelii mamy ektenię. Mamy modlitwę. I to jest drugie zadanie. Wspólna modlitwa. To jest bardzo trudne w małżeństwie, ale bardzo pomaga. I jeżeli dopóki nie ma dzieci, to jest bardzo dobrze ten czas wykorzystać, żeby się tego nauczyć. Trzecia rzecz. To jest ten wspólny kielich małżeński. Czasza wina, kielich wina, który często jest odnoszony do Eucharystii, ale on też był zwieńczeniem tej uczty weselnej. Że świadectwem tego, że tych dwoje chce być razem, było zgodne potwierdzenie tej woli wobec danej społeczności oraz uczta weselna, na której oni wypijali wspólny kielich. I to jest ten sam kielich. Ale to też w naszym rozumieniu oznacza wspólne przystępowanie do sakramentów. A szczególnie do sakramentu Eucharystii. I tak naprawdę małżeństwo wypełnia się, ten sakrament małżeństwa wypełnia się, kiedy po raz pierwszy małżonkowie wspólnie przystępują do Eucharystii. To jest takie zwieńczenie. Praktycznie do X wieku małżeństwa były zawierane podczas boskiej liturgii. I zwieńczeniem, te modlitwy były wplatane w boską liturgię i na końcu małżonkowie wspólnie przystępowali do Eucharystii. To było potwierdzenie. Dlatego teraz dobrze jest, jeżeli ten ostatni obrzęd zdjęcia wieńców, zdjęcia koron, który powinien być na 8 dzień, czyli po tygodniu od ślubu, jest rzeczywiście po tygodniu od ślubu sprawowany. Bo to też jest ten dzień, w którym można po tym całym weselu, rozgardiaszu, gościach, nieprzespanych nocach, wytańczonych godzinach, chwilę się przygotować i przystąpić wspólnie do Eucharystii. Ale pamiętaj także, że później wspólne przystępowanie do sakramentów jest warunkiem też takiej jedności i realizacji tej jedności w małżeństwie. I na samym końcu chciałbym jeszcze raz podkreślić, jakie są cele w małżeństwie i jakie są, w jaki sposób sakrament pomaga. Jeżeli wczytamy się w prośby sakramentu małżeństwa, to te prośby też są podkreślane podczas modlitw na zdjęcie koron, podczas sakramentu. Kiedy duchowny zdejmuje korony, mówi do Pana młodego: bądź wywyższony, oblubieńczy jak Abraham, błogosławiony jak Izaak i płodny jak Jakub, chodząc w pokoju i wypełniając w sprawiedliwości przykazania Pana. A następnie do Panny młodej: i Ty, oblubienico, bądź wywyższona jak Sara, radosna jak Rebeka i płodna jak Rachela, radując się ze swego męża i zachowując granice prawa, tak bowiem zechciał Bóg. To są pewne życzenia, które wypowiada cerkiew dla nowej komórki, dla nowej małej cerkwi. Wspominane są starotestamentowe osoby: Abraham, Izaak, Jakub, ich żony, Sara, Rebeka i Rachela. I to są te trzy cele małżeństwa. To jest wywyższenie przez Boga, czyli przyjęcie przez Boga w swoim królestwie, żeby małżeństwo zostało przyjęte tam w niebie. Błogosławieństwo. A to są dobre słowa, to są wszystko, co jest, łaska jest związana z błogosławieństwem, które staje się radością, a wiemy, że radość jest jednym z owoców Ducha Świętego, czyli żeby wypełnianie tego celu małżeństwa to też jest zdobywanie radości oraz płodność. I tu wracamy do tego, co było w Starym Testamencie. Rośnijcie i mnóżcie się i napełniajcie ziemię. Nie chcę poruszać tutaj, nie będę poruszać tutaj aspektu posiadania dzieci. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że małżeństwo jest godne czci. Chrystus uświęcił swoją obecnością w Kanie Galilejskiej. Że małżeństwo jest wypełnieniem pierwszego przykazania Bożego względem człowieka, wypełnienia celu, że sam sakrament jest prośbą do Boga o pobłogosławienie na tej wspólnej drodze. Jest prośbą do Boga, żeby obdarzył tych, którzy stoją przed Nim, dobrami materialnymi, jednością duszy i ciała. Czyli to jest też do tego, żeby dążyć do tego, żeby się zjednoczyć, ale się nie zatracić. Gdyż jeżeli źródłem miłości jest Bóg, to wiemy, że Bóg jest jeden w Trójcy Świętej. I o tym mówi ostatnia modlitwa, w której duchowny, zwracając się do młodych, mówi tak: niech was błogosławi Ojciec i Syn i Święty Duch, najwyższa, współistotna i życiodajna Trójca, jedno bóstwo i królestwo, i niech was obdarzy długowiecznością, licznym potomstwem, pełnią życia i wiary, niech was napełni wszelkimi dobrami na ziemi i uczyni was godnymi przyjęcia obiecanych dóbr. Poprzez modlitwy Najświętszej Bogorodzicy i wszystkich świętych. Amen. I myślę, że to jest podsumowanie. Jeżeli popatrzymy, co daje nam Cerkiew w sakramencie małżeństwa, jakie błogosławieństwa, jakie życzenia, jakie wskazówki, to odrzucenie tego jest co naj... lekko powiedziawszy, bardzo dziwne. Bo w tym momencie odrzucamy wspólnotę, jaką jest wspólnota Cerkwi, odrzucamy źródło miłości, czyli Boga, odrzucamy wielowiekową tradycję i doświadczenie Cerkwi w tym aspekcie i pozbawiamy się tych błogosławieństw, które obdarzy nasz Cerkiew i tego wsparcia cerkiewnego. Zawsze mówię tak, że nas troszeczkę przytłacza kwestia takiej otoczki wobec ślubu. To musi być sala, goście, biała sukienka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja udzielałem wielu ślubów. I takich, których była pełna cerkiew, i w takich, których było bardzo mało osób. I żaden z tych ślubów nie jest piękniejszy, bo każdy jest bardzo piękny. Więc jeżeli jest taka chęć życia razem, to powinniśmy starać się prosić Boga o błogosławieństwo. I w tym momencie wszystkie wymagania, które stawia przed nami współczesny świat, mogą być tak naprawdę odrzucone. Bo można spokojnie wszystkich zaprosić na ślub, wiedząc, że nie wszystkich ugościmy tak, jak można, chociaż tak naprawdę, jak wspomnimy o naszych przodkach, to organizacja ślubu, potem wesela na wiosce gdzieś tam, kiedy się wynosiło wszystko, co się miało, ale jak czegoś brakowało, to sąsiedzi pomagali, dalsza rodzina pomagała i nie było z tym żadnych problemów. A teraz jest bardzo często tak, że młode osoby chciałyby razem ze sobą żyć. Czasami nawet mieszkają razem. Czasami jest tak, że biorą nawet wspólny kredyt na dom. Ale wymagania organizacyjne, finansowe, presja jakaś środowiska, presja swoich oczekiwań nie pozwala im do tego, żeby zrobić ten krok i przyjść do cerkwi i poprosić o błogosławieństwo. I niestety jest tak, że potem jest to bardzo nietrwałe. Więc ja życzę, żebyśmy pamiętali o tym, do czego nawołuje nas Chrystus, do czego nawołuje nas Bóg i Święta Cerkiew. Jeżeli ktoś jest w małżeństwie, to dobrze, żeby kontynuował czytanie także tego rytu sakramentu małżeństwa, żeby sobie przypomnieć, o co tak naprawdę chodzi. A ponieważ miłość jest wieczna, więc i małżeństwo też jest wieczne.
1: Za nami ojciec Piotr Makal i wykład pod tytułem Po co nam ślub cerkiewny? Cały materiał jest dostępny na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. Już po przerwie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek 21 lipca, według nowego stylu. Dziś Cerkiew Prawosławna czci świętego Prokopiusza oraz świętego Prokopiusza z Ustiuga Saloity. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Wojnowa oraz o nadchodzącym święcie patronalnym w kaplicy świętego Włodzimierza w Ostrowiu Północnym. Już we wtorek, 28 lipca, parafia prawosławna w Ostrowiu Północnym będzie obchodzić święto świętego równego apostołom Wielkiego Księcia Włodzimierza. Z tej okazji ksiądz mitrat Aleksander Klimuk zaprasza wiernych na uroczystości liturgiczne. O godzinie 8:30 rozpocznie się poświęcenie grobów na miejscowym cmentarzu, a o godzinie 10:00 sprawowana będzie świąteczna boska liturgia. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Wyjazd odbędzie się 28 sierpnia o godzinie 6:00. W programie udział w boskiej liturgii, procesji oraz wspólny posiłek. Powrót do Białegostoku planowany jest około godziny 18:00. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337.

Za nami powtórka dzisiejszych wiadomości, a już po przerwie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, reportaż z uroczystości na Świętej Górze Jawor. Zapraszamy do słuchania.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. W czynieniu dobra początki są trudne, lecz kontynuacja przyjemna.

0: Święta Góra Jawor to miejsce szczególne dla prawosławnych wiernych. Przestrzeń modlitwy, pielgrzymowania i spotkania z Bogiem. Doroczne uroczystości ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła gromadzą licznych pielgrzymów. Już teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania reportażu z tych wyjątkowych wydarzeń.
1: Reportaż w Radiu Ortodoksja.

0: na Hory Jawir objawiła się Matka Boża.
1: Dużo ważne święto Petra i Pawła. Hora Jawor to się wszystko razem wiąże. Objawienie Matki Bożej na Hory Jawir. Po tym pielgrzymki najróżniejsze z różnych stron tutaj. Przyjezdni gości z Ciłego Świta w zasadzie na Petra i Pawła przyjeżdżają. A święto Petra i Pawła, ono dużo ważne dla tych mieszkańców tu i dużo ważne dla wszystkich, którzy przyjeżdżają. Dużo ważne, że są to te pielgrzymki, że chociaż i ty, i starszy, i młody czują to tu taką wiazę z tym światem. Można się spotkać i dużo ludzi się spotykać, którzy się nie znali, albo się poznają jeszcze dodatkowo.
2: Święta Hory Jawir związana jest historia z objawieniem Matki Bożej w roku 1925. Odżemy jak 100 roków, w minionym roku my torżestwem oświadkowali czas objawienia Matki Bożej na Świętej Hory Jawir, jaka jawiła się żinkam, żeby popередити ty ich proces, co ich żde, pro to, co się stane za niedługi czas i to się stało, bo 44, 45, 46 rok to pereselinia na Ukrainę, a potem 47 akcja Wisła. Matka Boża zaliczyła swój ślid z prośbą budowy na Świętej Hory Jawir cerkwę. Tym ślidom, można сказати, je krest postawiony tam propamiatny w miejsce jej prośby na wybudowanie chramu Bożego, je dżerełu wody. I tak cerkwa stojała do 1947 roku, gdzie w większości przychodzili do niej pałomniki z grekokatolicy, ale i prawosławni z okolicznych sił. Potem była akcja Wisła i w rokach 50. można było dynekotrym wernuty do bułszego województwa rzeszowskiego. I to kilka rodzin wernuło tu i organizowali życie cerkowne w duchu cerkwy prawosławnej, bo na grekokatolicku im nie dozwolono, bo nie proce mała buty, jak to każą po ukraińsku, akcja,

było nam mnoho. Jest ich duże męże, nevši sud uznany jako lemke dla sebe i domaju, czy to one żyjuczy w Polsce. Lemke, one dużo pamiętają o swojej historii, one nie zapominają to. Historia jest taka, jak ona jest. Teper mamy różne przykłady tych historii, które są. Hora Jawir ma swoje znaczenia. Jedyne takie miejsce tu na naszym terenie, które jest takim miejscem, gdzie ludzie przychodzą, żeby pokłonić się Matery Bożej. A Petra i Pawła to jest święto, które obchodzimy i tam właśnie w tym miejscu spotykają się wsi, które przyjeżdżają. Tam jest jakby cel tej pielgrzymki, która idzie tam gdzieś z daleka i one się spotykają właśnie na Hory Jawir.

0: Gdyby nie było powrotu Lemkiów do prawosławia, to nie tylko ja, ale i historyki, i cerkwy, i światowy skazaliby, że tu by nie było ni słowa po rusku, ni modlitwy po rusku, niczego by nie było, bo nie miałaby na kim sperty się ni cerkow prawosławna, ni potem cerkow grekokatolicka, jaka odrodziła się jakoby, tak? W roku 91 i mogli tu rozpoczaty, odnowyty swoje życie cerkowne, bo było to zaboronione przez jakiś czas w pewnych miejscach w Polsce. Deś mogli służyć, deś nie mogli służyć, ale zawsze tak się właśnie robi, żeby podzielić ludzi daty, nie daty, a może przyczyny. Otóż to jest tak jak po waszemu wagome znaczenia powernienia Lemkiów, bo jakby nie było powernienia Lemkiów, to ciekawe by było, czy by organy do cerkwy nie przyszły i wse inne. A tak trzeba było dla Watykanu stworzyć apostolską administrację Lemkowiny, a prawosławne pomaleńkę swoje życia odbudowywali, budowali cerkwy. I teraz tak poczyslety je chyba tylko trzy cerkwy z tamtego okresu, jakie my mamy i w których my odprawiamy Bożestwenne liturgii. To ty prawosławny sperzed II wojny światowej. Często nazywany czasowniami, no bo byli budowane czasowo. Od najbliższa cerkwa, w której wy jako pałomnyki mogli buty, Kwiatoń, cerkowcia maleńka z roku 1933, Seło Wielkie, 98% ludzi przeszło do prawosławia, wernuło, ale nie mogli korzystać z tej cerkwy, która jest teper UNESCO. Wybudowali sobie cerkowciu. My w tej cerkwi odnowili życia cerkowne w 80-tych rokach 20. stulecia i tam służymy Bożestwennej liturgii, tam się molimy. Niebogato ludzi, ale mocny duchom. Cerkwa na Świętych Gór Jawir ma status osobliwy, bo jest to cerkwą Władyki Paisja, tak by skazać. Все, що зв'язане з організацією будови, всі ті документи є в гесті владики, мимо же є то власність парафії в Висові, де є отці монахи. Ну, владика взяв на себе тягар відбудування того пам'ятника віри православних лемків. І так помаленьке, постепенно udaje się realizować. Może nie tak skoro, jak de niektórym by się wydawało, że to można tak i siak, ale to je radzi z władyki, że cerkwa powstaje.
1: Furt jest tak, że Lemkę pamiętają pro swoją historię. Oni furt żyją tą historią. To tu naszą tradycję, którą nam predają z pokolenia na pokolenia, też furt jest. Czy to w cerkwie, czy to w doma. Na żal nas coraz mniejsze tu w chorach. Ale dziękuję Bogu, przyjeżdżają i do nas, jak my wysiedujemy z czużyny, czyli z tych zemel, do których naszych dziedziów wygnali. Pamiętają, że chora Jawir to jest nasza chora, nasza świata chora. I furt pro nią budut się boroty. Były różne inicjatywy, żeby można powiedzieć zniszczyć to tu naszą światist. Ale jednak nasze ludzie furt stawali proty, że nie, my mamy się molity, tam Matier Boża proto stanęła, żeby my, Lemkę, mieli tam swoje święte miejsce i żeby

Na falach Radio Ortodoksja usłyszeliśmy reportaż ze Świętej Góry Jawor. Drodzy słuchacze, wielkimi krokami zbliżamy się już do końca naszej audycji. Już za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne, a tymczasem utwór Carice moja przebłagaja.